Gati gati wambi lwa nalen kolwen Nitika nini diri la usiwan Kuvavisa ni matilo ikuri Nikumbu kalwe wanto e wa shinchem Anga famba ni mula vale mutine Minom, wenom, minom, wenom, minom, wenom, minom Inga vado imbi lwa nani kota matukure mabata imbi lo Minom, minom, minom, minom, minom, minom Sati mpondo tama kweru takuluzo Minom, minom, minom, minom Ni ateka ni masinge ni makele kele Teresa na wakamani shuru Terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, Gati gati wambi lwa nalen kolwen Gati gati wambi lote ba mama Ninga tama niti tanza usiwa Inga tanu tanipu na kukuta nye tanzi lo tate Wenom, wenom, wenom